Ziggy Bishara matangazo anaitwa Doto Joseph, anapatikana pande zile za Kwigutu. Naomba wimbo ngwea wote bana, ufike kakatinga akiwa masinono bana. Muziki Bishara matangazo ni Alex.